0: Komar kosztuj.
1: Komar kosztuj.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owad,
6: rajbyk, premieruje.
7: Rad by drut.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

się wszystkim powił, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

0: Syna!
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: No panesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderty jalicy. Už sama prosia, ani za szlacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żeny

0: Jahoda, normalnie.
1: Teper zaspiwam czerwona róża trojaka.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie hodeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do siebie im warił. Wesoły świat. Wiół jest, dokoli wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, też widuję. Nius jest do chyży wolejną połonnist, po najbieg chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo sleską. Gwarił jest Otče nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

4 lat tygodnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor listy Petra Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w i 99. roczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodowy film zmagaty się pierwszy ciłowieczerny porusyńsko grany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyruszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackej filmovej i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpolovičná väčšina filmovej hromady zhodla sa na filmy Potopa, ktorý je zdobil najväčšie ocenin Slonko v sieti za 2025 rok i należy i 6 slovackých premií, ktoré udeluje Slovacká filmová i televizijná akadémia. Cytuania. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości, nielem swoim umeleckim oformieniom, ale i temą. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno maje wyraźny peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszonym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Zatem maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowyty międzynarodną publiku. Cytuania. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywno oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świti wse aktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbude się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13 raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowej, ale i laickich zriteliów, maje od początku wysoko ocinienia. Publiku zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gondy. Cytuania. Bars sobie ciniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyliczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po poślidni dzień postprodukcji namahali sme się przystupaty ku każdemu detailu i z respektą i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmi, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakim sme namahali się przybliżyć sućby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bars rady, poklaje historia i odkaz osławlat i amerycku akademię, dodał Gonda. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dije od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkowno-słowiańskim języku za uczestę do kilku sto wirujących odprawiał otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrzestitela z Słowakii. W jednym okrem dwóch domaśnich świeszczenników służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwacji. Brzeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy ten na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w mistni bazylici, chramie świętego Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Preczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy kongres Rusyni chce w tej tradycji prodążowaty i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolari z Serbii na litni szkoli w Popradzi. Autor wisty Petra Medwit. Jak informowała agentura Ruten Press i to trik Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu uspiszno realizował już 9 litniu szkołę w Popradzi pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. To trik na szkołę na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskiego Kolestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny przedmiot, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyborowy przedmiot. Dwoma szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkole nie uczyć się jak rosyjski język, co była w ramach listnej szkoły w Popradzi nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestnik i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyni Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzi mali hodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańcia i śpiu, czy ekskursji po okolici. W ramach litniej szkoły w Popradzi mali możliwość wedity i belańsku jaskiniu, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam strytył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imieny Nikefora. Autor wisty Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszej den tohorycznej, sorok szestoj Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imieny Nikefora Epifana Drowniaka za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemkiu w Polsce Lemkowyna. Choć może czasom, jak to chwariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskoj kultury i na hosen tych, którzy jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roku życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peradania nagrody imieny Nikefora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficyjnej czasty, jaką było położenie kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej watry. Po koncercji choru Zoria z uścia ruskoho konferansjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dutschweifer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyjum na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wskazała, że to Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporą dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nielegkich czasach westy kolektyw i grupy łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80-tych rokach XX stulecia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żelaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła byty przysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jako osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskoj kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka Weselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodyła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Mieroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry Skanił. Najmłodsze roky prożywała w Nylubi, Mieroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodycze ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdiłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutyków Lemkowyny, nianio z Huty Wysyjuskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku były bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Seretniu oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowi. Skoro zminęła napriam, kiedy kuz za namową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już ja, że nepse otrzymujemy to, co sme sy zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nie wse planowane, są tyma najlepszyma, które mogły nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołeni. Stefania i Jarosław, Wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworyty rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie poroli byle z ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jedynaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiwskie serce tak bardzo mocno mrijało po jej chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiwski ansambl. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liścu był nim osnowany pierwszy lemkiwski chór na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanki, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotu jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanki na czużynu. W kince ryszyli złuczyty się na wse. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w cerku Świętej Trojcy w Lubini błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodyna młodziat, ale i znany już tołdy lemkiwskie dijacze, Mierzyńczyma Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiw nie byli ratostryczane, a obstawyny bytowania na lechkę. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ansambl Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ansamblu Lemkiów w Polszczy – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ansamblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentu. Trochanowskie musieli w kince pidniaty na lekkie ryszynia, pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roky. Działalność ansamblu sełom ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti Midy Głogiu. Za zarobione grosze powełło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanki, gdzie Stefania wraz z mużą i dietmy produżali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od raz była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ansamblu i ludy, jak ich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła neformalną lemkiwską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polszczy nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiw. Protorodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła neocinenej hosen. Sama Stefania przez dołhy roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną ciłę bytowe istnowania kolektywu. Lemkiwska watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku urodziła się Mierzyńczyma w hołołach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiwska watra. Zadumali jej w jedno z Wołodysławą Hrabaną i Petrem Trochanowskim Murjanką, Jarosławiu brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny, plenerowy warsztaty lemkiwska watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jego dijalnist, jak też aktywnych lemkiwskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna. Pomagała mużowi i dzieciom, już tołdy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystko od administracyjnej strony.
Była osobą, jaka przez pierwsze roky tej podii odpowiadała za rzeczy, które może na wse były wydymy na pierwsze pizrinia. Lemkiuska watra była niezależną, manifestacyjną podią, jaka mała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskimi diaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodzinnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromadzie. Lemkowina dała czyslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkiego od początku do końca. Choć po rokach możesz stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne tournée paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ensemble Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiuskiej mężczyzny w Polsce dali Stefanii Trochanowskiej nachodu na zaistnienia jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzili się już w średniej szkoli. Gutomu, że pisane do szuflady wersy mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiuskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Neodołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbirka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersjów. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiuskich tworciu. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbirki Nie pozwól uschnąć kwiatom i motyle. Ta jedną lemkiuskojazyczną pidnachołką Werbyna. A jaki cud to te wersy. Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczej napiam, kolebo nachodemy wersy, w jakich wkazuje na tuchu, wtratu, żal. Je to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których jsme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej wyseliń, ale mała to do szczęścia, że poczuła o niej wiele tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widzciu. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot dołucho dominował w współczesnej lemkiuskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styżkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cia lem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii czy rzadko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o wierszu Trochanowskiej pidnachołowką tak dawno. Przy nachodzi nechoden niespomenuty i o jeszcze jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo prerodył się w pasję. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrzymali potomny. Dity zawierzyli plastyczne szkoły i roblat na sztoden w tej profesji merze inczyma jak ikonopiści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one perestanno zdają się one byty ciekawyma, prydychajuczyma nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada to wnutrzniego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez to te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, to sztodenna realność w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czohosy nowoho. Czoho żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolać zapisać to najlepsze, co w danej krótkiej chwili podyktuje serce.
Bez serca rozumny hoden byłby tworzyć to, co tak po prawdzie ma najbliższy smysł. I jak raz Stefani Trochanowski chcemy żałać to, żeby nadal zapisywała słowo za słowem, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiwska audytoria. Za jedno chcemy podziękować za stawlanie się do nelechkoj lemkiwskiej realności. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej lemkowyny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom, jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiwskich chłopców i dziewczat, które na każdą próbę ansamblu chodny byli ich chaty ciłyma noczami, a czyj z dalekich zachodnich zemel. Dnes znamy, że to wszystko mało swój realny smysł i może czasem tak było, że to odraz toho nikto nie wyriógł. Hej, oddzielna robota Stefanii Trochanowskiej w ansamblu Lemkowina przyniosła zahalno sospilny hosen i za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Iśliśmy toho sudnego dnia w nieznane, poczasty zdobytkom, z osercią na dwoje rozerwanym. Iśliśmy na chwilu, na paru tyżny, miesiacy, a kole serce się kus zahoiło, ostaliśmy na wse duracy. Ruska bursa Ilem FM odznaczony w czas 46. lemkiwskiej watry na czużyni. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Z tej nachody w czas pierwszego dnia 46. lemkiwskiej watry na czużyni, kiedy prochodziła oficjalna czast podii, Stowarzyszenia Lemkiw odznaczyło bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie łuczyć jedna idea. Po peredaniu nagrody imieny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliwsku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszły členy Stowarzyszenia Lemkiu, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach i za jedno redaktoriu lemkiwskich medii. Najpierwsze żełania skłał wyduczyj hołonoho zariadu Andrzej Kopcza, pak hołosmał sekretar Seweryan Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiu, ale sam osobom член Gorlickoj Ruskoj Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiwskiej organizacji była możliwa meryńczyma zawdzięki tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiu, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnął błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdzięki któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Duchfeifer, zastupcia wedoczego hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiu odebrała wyducza zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obszczestwa i redaktory radia. Profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Przed sceną prysutny był Damian Trochanowski, jaki znymał podiju, ta Andrzej Trochanowski, член oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiwskie organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowny czynności są wspólne, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiw w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyszym cmentarzu spoczywa błażenej pamięty Bohdan Gambal. Wedłucza ruskiej bursy zanesła swemu poprzednikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiu. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, powołał się mu nawiązaty kontakt z dowojennym bursaką i uczytelom Petrom Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się prywistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodyła się nelem na papery w 1991 roku, ale ostatecznie w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiwskie radio.
1 czerwca junia 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, što rішили reaktivovati dovojenene stovarišenja Ruska bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Duć-Fajfer, Paweł Stafyniak, Mykołaj Paduchowicz, Ihor Horoszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursa Kamysz to osnowale obczestwo w 1908 roci. Choć sud już ślidy toho, że pierwsze dijania mogły byty takoj rik skorszy, byli meryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychoryj Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychoryj Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że najdłuższe wiło obczestwo przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego lemkiwskiego radia Lem FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej gorlickiej bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkiw teperiśnia weducza ruskiej bursy wspomnuła wszystkich swoich poprzedników po 1991 roku. Za poriadką byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Joan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trochanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową codziennej działalności. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowi, wygrał Jan Hołodniak. Bywszy prymator Swydnyka był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowi Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minionego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedyszna powirena generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzea wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzea w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzea Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzea. Konkurs na riadnego dyrektora Muzea Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powierzonych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie miała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzea w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda Okruchłego Stoła Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lipiński, predseda Združenia Inteligencji Słowańska, Noldemiak Publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja ma w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzea, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlany i nominowany do komisji члена nie był ani urząd upomnomaczonego władzy Słowackiej Republiki pronarodnostny mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzea nie jest nowotą, że przedstawicieli mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno,
Słowacki Narodny Muzej argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzeja jest rosyjskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenie partycypacji rosyjskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosti był posłanciem Miejskiego Zastupitelstwa Uśredniku i posłanciem Zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawiciową partię SDKU-DS, której liderem był Mikuláš Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował wtedy jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spitporał partii Smer SD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obhajił. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale i z 71. miejsca siadł do parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rosyjskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okrągłego stołu Rosji i Słowacji w maju tego roku Hołodniak wziął uczest i wysłował tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rosyjskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowie i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor rosyjskiego muzeja mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lizanec, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia, autor wisty Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso, w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rosyjskiego pochodzenia. Narodził się Petr Lizanec 2 jula 1930 roku w Seli Izvor, dnes Rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berehowie, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidemy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz tołdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdułania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalsze była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Winohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedłuczego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dyzertacją na temu uhorskie zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskie miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich choworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rosyjski wczeny był doślidnikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nagrodzony był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zajmował się przekładem gramatyki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateli. Petr Lizanec poważował za ważne nawrnucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywów ideologii u wykrzeni przypadł sąd fałszywy i z boku filologii negramotne.
Od roku 1991 po 2008 rok profesorowi Lizanciowi wielkimi trudami i kłopotami podaryło się wrnuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej oblasti Ukrainy, które są naselene przeważnie madiarami. Ale nie podaryło się mu wrnuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodzieżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z 6 dzierżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowi i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodzieży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domie szkolarii u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowi. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i z podporą obszczyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Rusyniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Rusyniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rusyńskim domu mogli okosztować rusyńskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowania Rusyniów z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmotrzyli sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerką. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domu kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregumare. W sobotę młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielę nawściwili etnohyżu w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region. Etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do których może już dostali się na wymryjane na prame studia, a inni jeszcze zadumują się, co robić za swoją najbliższą budownictwo i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw z studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyślne w budownictwie, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczy przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki Region, Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Karpacki Region, Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki Region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madiarach. W ramach programu studii możesz się wczyć słowackiego i ukraińskiego języków, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego roda kurs na uniwersyteckim równym w Polsce, lektorat lemkiewskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. Tot napriam wedeny jest spilni Instytutom Schidniosławiańskiej Filologii ta Instytutom Sławiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiewskiego języka dla kogo? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dakole kontakt z lemkiewskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali uczest inne osoby. I to te, które nie mają niejakiego związku z uniwersytetem. Suciu kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiewskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rok, w którym można zapisać się na kurs lemkiewskiego języka, zaniacia budut jak wse wedeny profesor Olenom Duć-Pfeiffer, która w swojej naukowej roboty
poświadczać wiele uwagi właśnie osnowom nauki lęgierskiego języka i będą prochodzić w każdy wtorek i czwartek popołudny przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minułego akademickiego roku zajęcia będzie też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studia, jakie studenty zawierają z zwaniem licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorze, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o roboty w turystycznej obszary i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studia, zna najmniejsze trzy cudze języki i ma te znania w mnohych obszarach humanistyki. Gdzie latać informacji? Żeby może przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Rzeczona druga tura trwa od 18 lipca julia do 13 września septembra. Przy kwalifikacji do uwagi brane są rezultaty matur z przedmiotów takich jak angielski język, geografia, historia, polski język czy inne cudze języki. Informacje na temu karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu i bezpośrednio na stronie napriamo w IRKUJ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłużej jak 15 minut wystała Andy Warhol od kryski do legendy w Krakowie. Autor wisty Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne jest, że jest on jednym z tych twórców, których nazwisko zna prawie każdy, aż i to, gdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańki polewki Campbells, czy charakterystyczne si to druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawi. W krakiwskim pałacu sztuki może jednak obizryty tyż mniejsza oczywidną stronę artysty. Od 7 sierpnia augusta jest tam prezentowana wystawa Andy Warhol od kryski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zosereża się wykluczni na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce tego wskazuje jego artystyczną drogę, od pierwszych rysunków i ilustracji, przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się więcej jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Wśród nich znajdują się książki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a także tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mniejsza znana część jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na przykład dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryć, jak z czasem jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazie zaczęły wejść w stronę sztuki, z którą uczymy od dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Możesz widzieć taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich heroju, leżąc ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sięgać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks czy seksualne męczyny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dość skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniający też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze.
Hołoń proto jego twórczość dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytyka do uwagi, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarom. Dnes, w świecie sospilnych medii, kole ludzie bezprestanno tworzą nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiowana, wielu z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystała Andy Warhol od kreski do legendy była przygotowana we współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od Maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawu możesz obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językiem? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakiego czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami dotarły do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobrać to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będzie o śpiewaniu prochulki. Śpiewana prochulka to projekt, który

Za projektem stoi ensemble zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melody śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytrakowa, związana z Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rusyńskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnieściu projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe, a żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prohulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratni muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesidłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dzitina nie ma z kim besidłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rosyjski język jest coraz mniejsze prysutny w sztodennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, sztowece nie wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, koledach to besiduje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiewana prohulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacji w jedno z diłkom, z którą od urodzenia besidłowa lęp po rosyjsku. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lęp po słowacku. Toczno tołdy jawiło się zwidania. Co zrobity, żeby dity mali kontakt z rosyjskim i żeby chodili ho hosnuaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze, kiedy jawiły się sucy do tego osoby i szansa z pilnej pracy, zaczęła przemieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prohulkę. Śpiewana prohulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idzie jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dzieci mogli się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besidują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. To te śpiewanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich między innymi drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protidiania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiewana prohulka, dobrze przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wędrówka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dzieci. Choć głównymi adresatami śpiewanej prohulki są najmłodszy, projekt skierowany jest też do ich rodziców, łaczom, to jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie hosnuje rusyńskiego języka aktywnie. Prototworci projektu chcieli pokazać, że besida z dziećmi w rusyńskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastaty z bilsze jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidłowała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty wyła na temu hosnowania rusyńskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku hosnowania języka. 10 śpiewanok, różne hołosy. W nahraniach wiele uczast śpiewaki i muzykanty związane z rusyńską chromatą, sucerednych osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami. Okremy śpiewanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach, z ohladom na ich hołos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiewanok. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkim mierze rozdawana bezpłatnie, meryńczym a szkołom. Zawdzięki temu śpiewanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteliów, które będą moczy hosnuaty ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiewanej prohulki można znaleźć słowa śpiewanok w rusyńskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTubie. Aż to dalej. Śpiewana prohulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydziadł w niej początek do czego większego, platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rosyjskiego świata. Mogliby się w niej najść śpiewankę ze Słowacji, Lemkołyny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami. Adże dla najmłodszych ważne może być nelem to, żeby poczuty język, który znają z chyży. Tak samo ważne jest wkazać im, że to język nie kończy się w ich sercu.

Lice regioni, że hosnują dho tisz inczy, często bars daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuskę zachod też miło i prawie rjajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tyżnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obariantuk z mojej muki budu piuk.

Господине, пресвоего

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed wami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny i Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. Choć dzieło zaczęte, nie powiedzę się. Powiła poważnie Hlykeryja, stała i krokom Łansyjera zrobiła przed honwedom parkietny ukłon.
1: W kińcy i tak pobidymy, odpowiadał honwed Charyton, stajuczy i roblaczy krok menueta.
0: Damy, pickakujuczy, opustyli salu, a w perechodzie Antyp mi szepnął.
1: Honwed, to nowy Savonarola, wsiady, promuje swoje pryncypy. To protywnych damskoho spirytyzmu. Hlykeryja i Charyton to przedstawnik dwóch dneśnich stremlin zanimających naszu chromackist.
0: Wzriłem na lice Hlykeryi niebezpieczne ryszynie, które mohło staty się znaczuczym. I lubytelka Foxa i nowy Savonarola wyszli z pomieszczenia. Ostał je mlem z dobrym, wielkim dekanom. Jego hołosu ja nie czuł, proto że win się nie odzywał, ale teper jego lice rozjasnyło się.
1: Aż to, Mateusz dasz to?
0: Tak były jego pierwsze słowa wybesidowane do mene.
1: To znaczy? Zwidał jem się. Nie rozumiju. Znaczy, czy już dasz to na piatoho matę. Precin czas wam na żeniaczku. Bez somniwu już znewoliła was da jaka szwarna diuka. Bez somniwu ona was lubyt, a wy jej obożujete.
0: A, taki kawalir.
1: Jednak i bez toho uważajte, żeby dade i w nas na podilune było krasnych diłok. Uważajte, żeniaczka to nezbytk. Ostorożni. I tak, i siak, peredumaty treba. Przede wszystkim magnetyzm serca. A pak w naszych czasach, moi drogi, osnową wszystkoho je moneta. A właśnie, dozwolte, dobryż to jem sy przyhadał, dokładnie koszutowską monetu chodził ja wam pokazaty. Banknot prawosławlenoho koszuta za rewolucji prez nioho wydanej, a teper stanowlaczej numityzmatyczną rytkist.
0: Win wytiach grubej banknotowej portfel i zaczął w nim chladaty, popry tym nechotiaczy wkazało się belos uczasnych sotoczok i piatdesiatok.
1: Zapodił siadesy tot banknot, bo to uważajte, moja jewla lyja, schowat chodesy meczytoty papery i ne najdesz. A bo ty może tot banknot w jej stoliku, może by reczy w jej kasi.
0: Win morchnu brwiu.
1: Bo ona taka dytynka, że swoju kasu maje. I kto by i ustupył. Diucza tak dobre, że ty i nie odprosysz się. Moja lewlalyja to niezwyczajna dityna. Iszczy, jak w pierwszym roci życia jej kupali, besidowała stara mamka, tobi prysłudzenej najlepszej nareczenej, bardzo dobry człowiek. Poprawdi, to domowa tajna, ale kto by przed takim człowiekom jak wy daszczo skrywał? Prosto wy waszej osoby przypominat to ty słowa plekatelnyci. Ona by się duwała. Bardzo dobry człowiek.
0: Win wtiał po tabakieri i przybrał straplany wyt.
1: To uważajte, incza sprawa. Borba o życia. Gdy masz osnął do tej borby, to ty propał. Ale to jakosy się złożyć. Uż jakbym na ślipo wydił, że wy w naszych stronach ostanete. Hardych diłok jeheł duże. Męczę z tym, ale mam nadzieję, że zwyczajuczy nasz kraj zazryte w kińcy do naszego dost interesuju czoho seła. Suchota po prawdzie, ale wszystko jeszcze jako tako trymać się kupy. Podila wydyte już nie takie sławne, de chlip na kilju, a salamom płoty horodiat, cy nie zdaje się, że nasza zemla stynę. Szto se tak astronomy pletut, klimat chłodnije, zo zemli ciężko da jakiej płyt dobyty. Iszczy jak prebendu dobru dostaneś, to piłbity, najdut się tołdy, nebesiduwaty już jak w mene, i rasy dobry. Zdaje się, szwajcarska bude jak ne holenderska i stodoły tołdy połny. Hrywacz teper nowomodna pasza, komany ciąż mało rentuje, za to ty motka zdaje się ostane w nas hołowną uprawą. Zożyta już od dawna, ne na mołotysz. Sprawy perebendy pidu padajut, prawda, ale kto ma je wydyte groszyky, to incza sprawa.
2: Misiac, lemż to się wkazał, najlepszy czas dla nas odjeżdżaty.
1: Zahołosyła wstupujuczy do sali chlykeryja i zaczęła wdiwaty palto. Przy praszczaniu ona jeszcze raz zwrnuła się do Honweda.
2: Dumam, za 2 tygodnie budete i wy w Karpatach, w parocha Varuama. Win peret obławą organizuje torżestwenny wieczór.
1: Budeme.
2: Cudowo, dopowiła piłhołosom chlykeryja, zakładajuczy kapuzu i tafty i popelinu.
1: W wista hyn zahramę na hołowu człowiek zabył, jak wychladać zielony stolik. Zaterał ruky mi ulubleny dekan i w kińcy ciła kawalkada hordo ponesła się na najtyczanci powyjuczych się piskowych dorohach podila. Spaty nie możesz. Wozmeme szachy, jednu szachową partyju machnemesz to. Tak besiduwał do mene antyp, kole ostawali sme same i nie znalisz to z osobą poczaty. Dama po odjeździ hościł dumat o rewizyti, a ostanut tak perebendy jak my, to robić się im jakosy głupo. Ny zaczynaty besidu, ny chyżu krokamy miriaty, ny zaberaty się do spania, słowom rozum odnymat i wzięli zme szachy. Pobida nad worohom ulechczat duszy, wrażyj biłej szachowy kolor, pobił chociłkom. Na tym kwadrati bude szach mat, lemne wyjawyty planu wywesty proteunyka w sit. Najpierwsze maleńka zaczepna, pak dołsza od perajucza, a na koniec zo zaskoczenia napast na wrażu hołowu i pobywaj jak Turkmena, Tataryna. Przepraszam, odozwał się do mene antyp. Ale szto w tebe za kongresowy prawyła? Koniom tiachnesz jak weżom, wezyrom bierz jak koniom, cynę wyszą tych neska z nowej szkoły dam? Jakby iszczy toho słowa damy ne powił, to i prochrana ne byłaby dla człowieka taka, ne ditkałaby tak głęboko. W pin hoczem i wmowyty, że medże moima oczamy, a szachamy mygat lyczko jewla lyj, że koliberu za hrywu szachowego konia zastuplają mi oczy jej różowe lyczka i beru za hołowu wezyra. Antyp hocze mi toto wmowyty, taki już mojego druha obyczaj ma w laty lubą. W kince winy hotowej i szczypowisty, szto już jak Romeo po ucha wlublenej, szto ja zatoplenej w damskie serce, szto ja perepołnenej czuć jamy, szto mało nesposibnej napisaty da jaku odu do jewla lei. Pomały, mi ulublonej druże Antype, ne bud takiej skorej, ne i maj ryb w bystrej wodi, hyn ich ne najdesz. Ne sad w ledach pomarańczy, on hyn sia ne prejmut. Szto? Win zaczynat wychwalaty je w laleju, zaczynat weliczaty jej dobry prymety charaktera. Lempo prybujne Boże powisty, że ona ne kokietka, ne urodliwa. Poprawdy diło w tym, że ona chytra diłka. Damy często kokietują bez kokietowania. To jeden z bardzo niebezpiecznych sposobów udawania, że ona ne kokietka. Dalej powiesz ona czasami elegiczna, ale elegiczne damy ne mają dobrego sercia. Jeszcze płakaty zacznut. A znat ja czym sód damskie slezy? Jak dama śmieje się koli może, to ona płacze koli zachocze. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Yes. Piąteczki! Opa! Yeah.
2: Kulka przykłada.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygaj mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

0: Wysłuchali ste opowiadania Michaela Zoščenka Pavučina. Protłumaczył Petro Medvíď. Jazyková korektura Anna Kuzmiakova. Čítal i pro radio LEM FM prehotovil Petro Medvíď.
1: To był program z archiwum Radia LEM FM.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

jeszcze radny z Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, hen chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodziło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.